Także Lunia, witaj jeszcze raz, milutko, buziaki dla ciebie. Ciao Micione, ciao Dina. Ciao DJ Berlo, Perlita. Ciao Whiskey, ciao Ciro, ciao Paola.

zakończenie oczywiście utworeczek dla Ciebie, Elunia. Melodia per Shaki, Michione, Azurza, Chiro.